0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie. A przy mikrofonie w ten piątkowy wieczór kłania się nisko Tomasz Kycia. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z ambasadorem Polski w Niemczech. Część z Was mogła już usłyszeć o tym spotkaniu w naszych podcastach Kosmo po polsku. Część usłyszy je dopiero dzisiaj. Nic z omawianych kilka tygodni temu spraw się nie przedawniło. A propos podcastów, jeśli chcecie nas słuchać na bieżąco, bez ograniczeń czasowych i antenowych, zapraszam właśnie do podcastów. Nie trzeba czekać aż do godziny 22. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować jedną z aplikacji podcastowych typu ARD Sounds, Spotify, Apple Podcasts czy Amazon Music, czy też wejść na naszą stronę internetową kosmopopolsku.de i już możecie nas słuchać ile chcecie i kiedy chcecie. A teraz już pora na naszego gościa.
2: Znajomość języka polskiego to jest atut, a nie wyłącznie niszowa znajomość jakiegoś języka z kraju, z którego wywodzili się rodzice czy dziadkowie.
0: Tak o statusie języka polskiego w Niemczech mówi Jan Tombiński, szef polskiej ambasady w Berlinie. Jego zdaniem nie tylko należy wspierać w Niemczech nauczanie języka polskiego jako języka kraju pochodzenia, ale starać się, by język polski był obok angielskiego czy francuskiego powszechnie nauczanym językiem obcym w niemieckich szkołach. Dlaczego? O tym już za chwilę. Z naszym dzisiejszym gościem rozmawiamy

0: 1 września. Ja to odczuwałem jako ogromny deficyt, jak przyjechałem do Berlina niespełna 2 lata temu i trafiłem tutaj na grupę osób, które promowały budowę pomnika z już niestety nieżyjącą Ritą Süssmuth na czele. I próbowałem z różnymi osobami rozwiązać ten, wydawało się, węzeł gordyjski i to się udało zrobić. Przez to, że wreszcie określiliśmy miejsce, gdzie ten pomnik ma powstać, powstał ten pomnik tymczasowy. I to nie jest tak, że nic więcej na horyzoncie nie widać, bo już jest rozpisany konkurs na budowę docelowego pomnika. Ten konkurs ma być rozstrzygnięty w tym roku, czyli nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Są na to środki, jest już powołane jury polskie i niemieckie. Do konkursu zgłosiła się, jak mi mówią niemieccy urzędnicy, rekordowa liczba chętnych, 117 zgłoszeń chętnych do udziału w tym konkursie zostało zgłoszonych. Trwa teraz przegląd tych zgłoszeń, żeby wyselekcjonować grupę 25 mniej więcej pracowni, które już mają takie dokonania, które dają gwarancję, że to, co zaprezentują już w trakcie konkursu, będzie odpowiadać temu znaczeniu, jakie przywiązujemy do tego pomnika i temu miejscu, które udało się dla tego pomnika już zarezerwować, bo miejsce jest dla wszystkich, którzy przyjeżdżają z Polski, też tych bardzo wielkich sceptyków, mówią, nie spodziewaliśmy się, że to w tak wielkim, tak prestiżowym miejscu będziemy budować pomnik pamięci polskich ofiar II wojny światowej.
1: Może dodajmy, że dla naszych słuchaczy, że to jest miejsce przed budynkiem Reichstagu, czyli dzisiejszego parlamentu niemieckiego, Bundestagu, i obok Urzędu Kanclerskiego.
0: Tak, czyli takie miejsce, które, jeśli chodzi o prestiż miejsca, jest pierwszorzędne w Berlinie, miejsce w samym centrum i myślę, że to będzie właściwe i godne upamiętnienie polskich ofiar. Także ruszyliśmy ten proces z miejsca zgodnie ze starą taką chińską zasadą, że długi marsz zaczyna się od pierwszego kroku. Dopóki nie było określonego miejsca, dopóki nie było tego tymczasowego pomnika, ciągle tkwiliśmy w dyskusjach, a gdzie, a może, a czy w ogóle, jak to zrobić, ale tym, że się udało przekonać miasto Berlin, przekonać polityków niemieckich, przekonać parlament niemiecki do tego, to jest właściwe miejsce, przestajemy rozmawiać, tylko robimy, to cały proces ruszył.
1: Czyli pan widzi takie światełko na końcu tunelu, że jednak...
0: A tutaj dość mocne światło. Tak? Tunel, nie powiem, że to jest światełko w tunelu, tylko raczej dość...
1: Czy to da się już określić w konkretnych datach?
0: Według planu budżetowego i tego, co założył Urząd Ministra Właściwego do Spraw Kultury na poziomie federalnym, przewidziane są pieniądze na realizację w przyszłym roku. Czy to się uda zrobić? Zależy, jakie projekty zostaną zgłoszone, jak one będą duże i czy realizacja w ciągu roku będzie możliwa. Ale pieniądze i założenia realizacyjne przewidują, że będzie realizacja już trwać w 2027 roku.
1: To ja chciałbym jeszcze jedną kwestię historyczną poruszyć, zanim zapytam pana o dwie sprawy dotyczące naszej przyszłości i teraźniejszości. Jedna to jest kwestia zadośćuczynienia. Pamiętam, że podczas konsultacji międzynarodowych jesienią w Berlinie premier Donald Tusk mówił w obecności kanclerza Merca, że polskie ofiary II wojny światowej to już garstka ludzi i padły tam takie mocne słowa, pośpieszcie się. Chodzi oczywiście o wykonanie jakiegoś znaczącego gestu zadośćuczynienia wobec wciąż jeszcze żyjących polskich ofiar II wojny światowej. Czy ma pan wrażenie, że Niemcy się śpieszą?
0: Nie. To jest bolący temat dla nas. Zakładałem, że tutaj argumenty są na tyle silne i na tyle przemawiające do nie tylko polityków, ale także do społeczeństwa, że nie będzie wielkim problemem, żeby te świadczenia dla jeszcze żyjących ofiar czy obozów, osób, które jako dzieci były w obozach, dzieci jako dzieci wywiedzione,